0: mai dur teele pelate, tai se mai dur na asulake, tai musaite maral pe chachimasa zurales. Kadoke voisi terni, juvli, tai paashe some, si varisos kai holiarel bute manushen. Tai kodokerel kodoki elsa acharel pan nakdas lake o svedicko rasismo, tai voi acharel ketrobuila jek pauza. Vai kam saskodovarisos zavšom kaver. Kodokai žanasi, ke voi mukelo švedo tai kidelpe ando Norvego. Kam saslaugindo ta velkote jek skurto vrama, ale ašel mai lungo vrama kote. Ke kote, arakelvo jeke murshes kai kerel kodoke, voi acharelpe lušaki, tai bachtali, tai čilel but vrama, žipune kangera ke dzvonkura maren.
1: Adže si te lasamen, šocha či páčos kodokanare slemkate, ke feri pala jek berž sa ste torču vav ande kadicini loli kangeri, anda muri pár nikol, ta jeme sa ste lasamen. Oj, a káma ke vilu rašaj? Jo, mindik jek šel varp navtu ke jo, ke zurále skámavtu, murokama do tumas.
0: Von lenpe ande kangeri, Tumas si jek šukár murš mustácasa, taj kerel búči čerbonca vovsi kadžolpe, ke vovsi elsako páro kámipe, taj voj lel vilesko ánav rien bari, kaj sila šolake, ke rien znači čerbo. A kának žukárela mára manušnia, jek káver trajo, kaj kerel búči čerbonca, taj si videj, ke napabu teste palau ábav, kerdžon von jek familia. Elsa taje Tumasos arakadžol jek šavo, kaj piravlao anav ulav Kristoffer. Otrajo si paro, taj len si but bučate keren, sako džes. E čerbura piravem pe avral, pe bare puva, taj musajte kidel pelen andre, te šolpe semnura pelende, te kidel pelen avri, te kerel pe káver búča, tingrel pe len pe káver taná, taj paša kodo, arakadžon vi neve čerbura, te lasakadi vrama. Uni andalende se vi mudarde, kaj kerel pe gád andalengi morči, taj vi káver bajura. Taj maškar sakadi búči, arakadžon len vi jekši jori, a familia ki loš se akának bari. Feri kodi loš, čin kerdžula pe lungo vrama. Ke akának žukáre la familia laula Rienber jek zurales pári taj brígaki vrama. Ando berše, ke zerojňa šelaj dešuduj, merel a Elsa kidej. Vojkaj si kadas a Elsa, kodokaj si važno ando trajo, taj ande soste páčal. Taj pala unišon nasvajvel la kiši jori taj merel. Pala uni berša rakadžo len vi ne viši jori, fere vi voj merel. Kanasicini. Taj sartenavi lovko do paripe dosta nasvajvel vilengo šavo o Ulav Kristoffer ande tuberkuloso. Jek nasul nasvalipe kaj šolpe pe buke, kaj but manuš lentela kadi vrama, taj but anda kakal manuš vimeren anda kado nasvalipe. E manuše sa banaj pa čape sa vi pari briga ki vrama, a Elsa, taj je Tumasos si. Apol so kerelpe, kusa Elsa komaripe anda esamitska manuš. A šadase Elsa te marelpe anda lende, taj ten krel vorbi mata pakado, pala kodo ke vojlas e Tumasos? Na, napačan kodo. Ketela sakadi vrama, kaj vojkerlas bučje čerbonca, taj kanasas dej, taj nakelas kadi pari briga ki vrama, marlas pe voj maj dur kusa o aktivizmo pa lenge manušikane čačimata. Tumas torđilas pašalate taj vileski dej delas le dumo. Voj lelas sama pala lenge šavora te birin von te keren sa e kaver buča taj ta velle zor pe sakado.
1: Čače snaklem zurales pare kale berž. Musajte ti klav angle, te lav maj but zor. Taj akanaka čarav, ke zurales važnoj, te gindoj, taj te maravman, anda amare samicka, man nušika ne čačimata. Akanak planuli, varisos baro, varisos ekstra,

0: variso kai jala angla anda historia.
1: Chaches o kami peta jezor ande Elsa kerdasko do ta velmai zurali palasa e pari briga so vojna klas. Kam dan pe doša kanak pe soste voj vorbi. Jo, kete se res pa kodo so vorbi sardam kanalas pe o programo, pa kodo baro kedi pe, kaj voj planuli sardas bud vrama, se a kanak čači masa te avel. Jek kedi pe kaj samura anda Norvego taj Švedo site maladjon te šon pe ketanes andelake gindura taj ameža anas, ke kako baro kedi pe, kerđol sukseso. Von vorbin pa sa, sakatare čerbura, edukacija taj pa lenge čačimata, taj zakonura andotem, taj pa šakado, lel o kedipe, bare jaka katare kaver manuš. Vorta ka desare Elsa kamel, a ka anak putrena maj but manuš penge jaka pa i samicka pušimata, gindoj voj peske. A ka anak kerđo lako trajo maj loko, taj maj loko. Palasai merimata tai briga soi familia na klas. Karink de šupanj berš na kle, sare Elsa šutas pe andran de samitsko politika, tai si, jek manuš, kai but manuš pinžaren, tai inkren penge jaka pelate. Palaka dobaro kedi pesila, vi but zor, feriaka anak, kana savori žukaren vojte marel pe mai but, anda kadal pušimata, kerel voj varisos, savšom kaver. Voj marel pe maj cera ande kadal pušimata, taj pehe ni peske, katar kadal pušimata. Ke so maj pare si, a Elsa kete ušpeji, kusa sakofalo so kerelpe, ande lako trajo, e čerbon trobuj mindik bučuti pe, taj ande familia laula Rienberg arakadžile inke trinča vora, taj kanaj tomasoski dej, kaj len zurales bučuti sardas, merel, a tunči si lenge pareste ušpijin sakofalo sa korkori, ke pekadi vrama najcine školi, kaj biriniša vorate žan, feri von musajte ašon kere, peskade jorasa. Elsa perđilas panvardešte trim berš, la trobuna staven inke maj but beršte traji, feri varisos najsar kaj trobuj, voj si parni taj najlazor te kerel kanči, taj lel te hasal. Taj je has, či kamel te načol. Voj las oparo, meri masko bukengo na svalipe, lung sut, taj kanči, či biri te žutila. Voj kerđol, somaj na svali, taj omilajan do berše kezerojnja šilaj tranda taj duj, biš taj duj to juli, lele Elsa laula Rienberg, pesko maj paluno vozduho. Taj merel. Elsa traj sardas jek trajo kaj but či traj sarde. Sar samitsko žuvlijande jek vrama kanaj zakonura taj manušenge gindurasas savšom kaver taj malavna slatele taj vilake manušenge čači mata. Voj marlas pe zurales anda kodo so voj pačelas sas očačo drom ke vorta kade sar kaver kaj kernas paru imatande historia tromala se Elsa te žal dur. Voj marlas pe taj diskutulijas, žipon lako gindo taj laki voj anaklas perdal. Varisos kaj dasla but amala, taj vi bute dušmano nando trajo. Elsa će ušpisar da se traji korkori e paro imata kaj vojdikelas ande peske sune, taj omari pe andaj samitska manušikaniča čimata žan maj dur via džes, maj but sarek šel berš sar vojka e marlas pe. Feri Elsa taj lake marimata, kerdas semnura, taj inkrel jek bari rolja. Šofto februari, kad osi beršesko džes, kaj sas obaro kedipe, kaj amare historija laspe, pe kad dođes inkrelpe samengo nacionalno džes. Elsa laula Rienberg, žalande historija sar jek, andaj maj zurale, taj maj gođa vermanuš, ande samitsko historija.
2: Tumeshundan episoda pa Elsa Laula Rienberg ande historično soba historierummet på Romani kai sikerdi katar Munk Studios ketanes e svedicke radiosa Radio Romano. Programo saskerdo katar Adam Barno Shoppe, aktor kasas Mimi Shoppe, producento ai boldipe per Romani ship kerdas Adam Barno Shoppe, Originalno versia saskerdi Katar Sofia Lands, Stina Tyrell Semgård, Emil Aspegren, Frida Claesson Johansson, Svedisko Bochi är inkeripe Katar Stina Tyrell Semgård, är ju ljudläggning Joakim Löfgren på Munk Studios. Games de chunes be mai bot interessantne programura kusa uniandai mai interessantne manush ande historia, Jan Pamaro app, Sveriges Radio, aeroden po historie rummet po romani, historicno soba per romani ship.
1: Teka tle sares lampo aguranda disut no historicno soba kaitu meshundan pa Elsa Laula Renberg. Sogin non paka di historia. Skrintu mare gindura amende po radioromano@sverigesradio.se vai pa mare socialni medii. Tai nabistren romale shavurale che se amen mai but historicne manush pa mare internetos girik www.radioromano.se tai per romane par amici tai kotte birinte shunen pe historicno soba per romaniship. Adam Parno shope si meka isi mastu mensages ande tumaro mai dragu shavorengo programo Radio Romano. Na isto menge kai shundan pamende, tai ashen devlesa.